ночам тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriad.

Tańcuj, Wasylu.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa dubaczki.
2: Trzy torboczki.
3: Z tyli spacki.
4: Jak patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siniszyneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdił.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komaniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane. Tum.

0: pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyszonej pamiętam.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyle mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Prelat tyżnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy muset byty zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych prał. Medże Rusyniu przyszł i upownomoczony Akosz Horoń. Autor listy Petr Medwid. W piatniciu 15 maja 2026 roku w Prieszowie odbyło się 40. zasiedanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upownomoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosza Horonia. Okruchły stił Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchowożył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upownomoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychoworył się upownomoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej czasty programu piatniciowego zasiedania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przesiwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował členił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podii, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zanimał się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował členiu, że w najbliższych dniach ku tej temie przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, bisidowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytetu. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Mist i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny i pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiedaniu zanimała się i tą temą. Okruchły stił Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ociniowane i z pohľadu ich dośledników na mężczynowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i mecze narodnymi obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petr Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piatniciu 15 maja 2026 roku sobie w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Besiedowało się o minułosty, współczesnosty i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się jej osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowydarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, medzi hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Severian Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu – Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochodzi ona co 2 roky. Jak raz edycja 2026 roku przynosi też to nowe, drugi den podii odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznacznemu rodakowi Epifanowi Drewniakowi, Nikeforowi. I od tego punktu zacznie się Biennale na krenickim cmentery, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor był symbolem Biennale jak twórca, synem kolony, wpertej i duczej proty autorytarnym ryszyniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Rusyniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka budę dalsze i na krynickim deptaku, gdy uczestnicy podii położat kwitia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdut do starego zdrawnecznego domu, gdy o 15 godzinie budę odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem budę inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejrwi jeszcze druga jego czast. Toho roka wystupla do rusyńskie artysty z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już hory, 13. edycja podii nesedasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się Łysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia-Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga czast zacznę się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przyważnym w lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uścia-Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamiaty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Hłysowi, do godzini 14.30 bude może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15 godzini odbude się tam finałowy koncert. Je jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertnosti, autor wisty Petro Medwid. W piatniczu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi besidłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces na studowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapeką, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dilo Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, że to kapczat to ty dwidiła. I za tą nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trymamy się Čapeka zubamy, nochciamy. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trioch aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawana reakcją publiki, cytowania. Ma je prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji hraje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie z nauczycielami, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze hrajut Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Żochacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporu Fond na podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Kiedy bym na psy zyszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał. Zawód mia poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku. Także jakbym załerszał, to bym był muzykiem.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Po tygodniowej przerwie, bo w tamtym tygodniu mieliśmy bajoczkę, wracam do karpackich noweli Petra Polańskiego, bo dumam, że przypali wam do gustu. A teper taka w sam raz na wieczery nowela, taka, żeby się kus może pobojaty, pid na hołoukom czudny grobowy duch. Zapraszam. Po beskydzi szumił, zaduwał strogi hors, witrowy idoł, mieszał się z tajemniczym echom lisowocho swystu i zaduwał śnichom, że jak srebrne kwitlyki w podziemnych pałatach rozsypany wkrywał skalisty karpackie góry i smerekowe lisy. Wkrył się zielony karpacki świt biłym sarafanom. Nie widno i koszarysk dalekich, nyknut ze swoją bilawą wyniczni cmi. Piłnicz była. Po horach i debriach szumiło, a my w starocho prodekana Safrona na klebanii, szto jeszcze od josyfeńskich czasił wtrymała się tu, sidyli bezstarostliwo przy tepłym kominku zadzbanom szamarodnoho, tokajskoho i pereplitali go za poriad to dukielskim, to koneckińcom serbskim rompaszom. Susidowe, podla beskydnioho obyczaju, zjechali do prodekana perełomyty melanininu nicz zo starym rokom po praditniomu się popraszczaty, a nowej powytaty pełnyma pohariamy. Taki już w Karpatach obyczaj. Lito cy zima, kazybrot cy lutyj, a do susida w każdą hodynu zajżdżaj, choćby nedila za subotą, jakne za sprawą, to na słowo, a nit, to już cynę za to, żeby stripnuty z osebę mizantropiju, kotra hejby zaklata, puteże stwojucza, duszyczka perechody pit karpackim wozduchom z uwiazdnenoj duszy człowieka do suchych debriu, skał i zrubił i hynę w temnych lisach. Ta dywo, godyna myniat jak minuta, markowackie pinycia i nyknę jak mu należno. Tasia i nevzrisz, jak prydę ty, po pizniej noczy czeres beskydzkie werchy wleczy się do swojej domaszniej watry, szto desy tam bilije seret czernoho seła, jak kaczeczka, to ta biłokryła seret czornoho świtu. Aż toż to perwa stary rik, tot ma je swoi ustanowy, ta zaprawdy byłoby to dasz to neczówne, sidyty doma za prypecką jak anohoreta i nepodility się bodaj po dżentelmeńsky wistiu, szto za horamy na uhrach odbyło się o siniu wynobrania, jakoho iszczy, jak świt świtom, nych to ne wydił, iż to z tej przyczyny meteoryty wywydzi winnych antaukił, słany byle zza uhorskoj hranyci mało ne riasnym doszczykom. My sidyli zadzbanom, ta popry tym sposterechly, szto stary, sywy prodekan często stawał i pozerał do wikna, hejby chtił się proderty czereznicznu cmu do połonyny,
koszarysk albo dosłuchaty się do jakiej melodii w protichających się swystach witru. Nasza ciekawist peremochła. Myślałeś widale, oż to idę, a w odpowiedzi wydila lem pereletny uśmiech, hej bystriu, presmykajuczu pomedze myśli, zabłukanu w mynu wszosty. My poznali, że za tą usmiszką kryje się jak sa rozpowid i nie omylili smysia w naszym domyśli. Sywy prodekan dopył szamorodne, pochłaskał wysokie czoło i zaczął swoją rozpowid. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Na jeho lici zajedno litala to ta prosmykajuča strila, jak mać, bliskavička seret vychvilajučoho sia večera. Zazryjme do wikna, zaczął prodekan. Ba, szumyt, że tam jak mu przypisano, zamita twest śnichom, ta wse to, jak wydżu, ne tak, jak było tołdy. W to tu pamiatnu nicz, to ne taka jeszcze snichowycia była. Neska jeszcze, jak dobro koniata, to i do wereczkę, czerez hranyciu peresedysz. Inakże było tołdy. To było w Rizdwiany Świata. Znate, jaki w nas obyczaj. Do szczęścia droga krótka, ledwo się wyrwesz z akademicznych muriu, tak odraz w objatia jimena. Aha. Lubił, że ty dziwu, damu dajaku, to i nie dumaj, lem spomnij sy, jak myło zo żeniczką żyt za chorą. Zajżdżaj do twojoj wybranoj karm koniom, czuprynu czerkiesku pidwyn, dajaku pisnyczku o skrypliwych woritciatach, albo o tychym Dunaju z duszy wpasz, jak bunczuczny bojaren brataj się ze szczęścią. Tak było na początkach i ze mną, bo kopili barykady po bastylijach na uchrach, hulał to koszut, to gergej, a my, szto wyrwali się z muriu, słodko nesli się na dumkach o jimeni. Diwyciu znał ja, oczy czorny jak teren, kalyną ustoczka, lice kwitią wyszniowym. Tymczasem zaklachoden jem był stripnuty Zosia knyżnej poroch, jej worit ciata zaskrypili skore. Zaszał jak syj bojaryn, syne wo francuskim fraku. Ona się jawyła bojarynią, syne w krypolini francuskiej. A ja wspomnuj soj, żem ju znał i przekonał się, aż to czas nastał, żebym ju hejby nie znał. A tu czekaty na czekaty, na złamania karku trzeba się było denebut zalubowaty. A małem postawu i czuprynu, czarkiesku, butnu i okobutne, jak napoleonowe, słowom diło powełoby się gładko, lem raz, dwa szuchnął o świt. Hej, znał jem tołdy w susiedztwie dwi damy, możem się i zalubował. Uż by to było, tołdy lubął, wo świti na barykadach krow prolywały. Znaczyło, albo szablom oruduj, albo spyj. Chwaryle adże ludę, ożen się, ne żur się, pide poruci. Tak i moi dwi znajemy, ja myślił, stom to anit, ta stom się ożeniu i pide mi poruci. Jedna z nich, Sławka, w rozwadowi, w susiednim seli. Delikatna blondynka, strina, powabna, kafiuru nosyła w desperatku czesanu, krynolinu jak dywo krasoty, na rukawach biówki z żółtoho dżetu, pitszyją fyszju kremowe.
A stupała ona... A, wy ne znate, jak za naszych czasów damy prokraczuwały. To hejby lebedycia, pławat, ne dama stupat. Czerewiczki ne todyż to chneska, a zo satyny. Nożka w satynowym, miachkim obutiu stupała po parkieti śmiło, pewni i miachko, pyszni, a tycho. Adde toto, szto i tycho, zdawało się nim fada jaka idę, ledwo się zemli ditchnę. Taką była i Sławka z Rozwadowa. Powiłbys, ona wszystko jedno, ne zemskie suszestwo, ne proto uż to stupat jak lebedycia, a proto, że ona bojanowa eleuka. Zaprawdy eleuka naszoho pradawnoho piłcia bojana, struny, taki zwuczat pod jej ruką, myśliłbys... Szist sokoju rozpustył wiszczy i bojan. Za naszego czasu tone totoż to chneska. Karpaty tremtily pit zwłokami piśni i szezdary. Iszczy pamiętam. Krasota diwa wozme szezdrawu, akordy się kładut. Smotresz? A to ne akordy. A serce diwocze. To śmieje się, to tużyt, to lubowiu płamenije, to hordistiu władat. Bywale czasy. Stało na tym i chaty do Sławki. A małjem w toty moje czasy dawnoho przyjatela i towarzysza, Jewsewija. Takoho jak i ja, slebidnoho i szczyptacha. Filipił pist się myniał i my przyszły ku tomu, że nadurno ny jak dalej idyty, a do daczego konkretnoho się wziaty. Jewsewii, chwarił raz do towarzysza, sanky nowy, kiedyby tak werchy obizryty. Podumaj, w zymi jirsky koszaryj, polanyky, to sztosy famom osobliwe. Ba, odpowiedział Jewsewi, iszczy jak. Newadyłoby mi porozraty się po sełach za narodnyma obyczajamy. Adrzek, hosenna sprawa. Klebaniby, neominiaty, sumlinianit, newstupyty. No... A jakby tak w Rozwadowi, gwariu, oczy wydni, gienia, Sławka, a, szto dumasz? Mi towarzysz lębaju same zastych, a dej to myslu, kiebym mał bajusy takie, czuprynu czerkiesku mam, a bajusiu bałabońskich nic. Zapriach Wasyl, nasz fijakorsz, do sań czornoho Pegaza, konia szalenoho, i my machnuli horamy, debryjamy dolich ladaty. My przyszli ku tomu, że to same koszaryska nie przedstawiają w zymi niczego aż tak famo osobliwoho, że to selskich obyczajów gruby zoszyty, zapisany leżat dachde po archiwach, a dachdę po żegotach. I poskoczyli prosto do Rozwadowa. Znaczyło, masz diaku znaty, że jak i kady, tołdy wpada i nespodiwano jak bomba. Na damu ne pozeraj tołdy, koleciły świt na niu smotryt, a tołdy, kole ona myśli, że nych to ne dwychnął guni oczy. Dumate soj w desperatku możby zaczesaty tak za chwilku dwi? Ne tak. Przychodymy. Cyje panna? Ne zwidujemy, lem smotrymy.
Minuta, dwi, neje, rozchostylymy się, wstup tu dagde, to swi, wsiady swi, jedna rodyna w Karpatach. Rekło się swi. I tu myny do ochoż dali. Słowo za słową wkazało się seret dawnych znajemych, towaryszył z rodyczamy i rodyna daleka się nachodyc. Jakżeby nit. A na dokaz toho, a de tam, na ścini, portret jaki soho predka, što nepodibnej neporodyni, odraz spostereżę, że mi profil krapka w krapku to sam jak w portretyka. Aż i morsia omylityż to do osoby, kiedyby mi niz barże grecki był, a w oberowach wece wizantyjskiego stylu. Na chneska to już wszystko, szto dalsze siadijało, ic naszy heroi naszli tam diuku, doznate się już za tyżden. Zapraszam bar serdecznie. Besidowała Monika Tylawska. Dziękuję.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.

0: to czy tat Kmyszki żyje dwa razy.
1: Radio czytalnia.
2: Chysza bez Kmyszok jest jak ciło bez duszy.
3: Dumam to czytam, czytam to jem.
4: Kmyszki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
1: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia. Dneska będziemy prezentować teksty o najbliższej nam osobie, o mami. O znaczeniu matery w życiu człowieka nie trzeba nikomu besidować. To, w jakiej rodzinie jesteśmy się chowali, wpływa na całe nasze życie. Lubo rodziców może być ukojenią, lekarstwem na różnorakie przykrosty i straplinia.
5: Miron Budnyskiej, maty. Snył się mi w nocy krasny son. Chałupka biła, myło litała, na grudu mi siła i kryła my, włosy chłaskała i wkrywała. To mama twoja, lubko, zas w nocy stawała. W oczach jej lubą śwityła, te bez luboju chłaskała i tepło, tepło prykrywała. Snył się mi w nocy krasny son. Studnia chłuboka oświczena była, a w studni czysta woda, a z wody prekrasna róża rosła, rozkwitała. To mama twoja, lubko, nad tobą się schyliła. Róża rozkwitała, ked ustamy twoje lyczko ditchnuła, a jej lubą w sercu to żywa woda była. Czytała Klaudia Dyczko.
1: Tak samo jak w literaturze mamy wielopiśni, w których przyklikana jest mama. Posłuchajmy serenczu.

0: trafiać się, że dzieci jak dorastają, buntują się i sprotywlają swoim rodzicom. Ale przychodzi czas, kiedy zaczynają doceniać ich starania i poświęcenia. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu opowiadania Marii Malcowskiej.
1: Maria Malcowska, Materyna Prawda. Żyła sobie raz Hancia. Mała biły lyczka i zelene oczy. Nosyła czerwono-biły trampki i czerwone szkarpetki z biłyma wykińczyniami. Było to czorniałe dziewczatko, które furt się chmaryło i płakało bez przyczyny. Hanka żyła bez niania, lem z mamą. Nianio wmer. Derewo chowli się zabyło. Kiedy niania pochowali, a maty chciła jej przyhołbyty go sobie, Hanka wtekła na dwór, siła pryszopi i tak tam prosidyła do piznoho weczera. Bawyła się trisoczkami i chmaryła się dotla, dokla nie przyszła mama i nie zaklikała jej na weczerju. I tak rosła Hancia bez niania. Rosła, wyrastała, a jak mała desiad rokił, bars się chciła paradyty. To taki kabat chociła, to taki czerewiki. Darmo jej mama chwaryła, że nie ma odkal na to braty. Hanka o to nie dbała, lem furt wymachała od matery nowych łachiu. A jeszcze hirsze się stało, koli się doznała, że za robotu się płatyt. Uży jej nie starczyło nowe obleczenia, chociła od mamy groszy. I zadumała sobie Hania, że budę od mamy prosyła groszy za każdą zrobleną doma robotu. Wzięła kartku i tak mami napisała krywyma bukwami. Mamo, dążny ste mi 10 złotych za to, że jem wam pozamitała. 10 złotych mi date za to, że jem pomyła graty. A 10, że prynesła jem drog do chyży. Przychody dweczerą mama domił z roboty zmuczena, ledwo nohamy pereberat, kłada torebku na łałku, sidat za stył, żeby choclem kus odpoczaty, jak jej zir padat na kartku, de wynyt sztosy napisane Hanciną ruką. Jak zaczęła maty czytaty, tak oj syłzy jej zalale. Hancia w międzyczasie już wsnuła i prysnył się jej straszny son, że mama wmerła, że ona sama leszyła się w chyży. Kiedy rano stała, pierwsze, że hladała oczami swoją mamą. Naszła jej. Mama koło stoła rychtowała śniadania. Hanka radisno zbychła. No, jak jest się wyspała, zwidała się mama i zaczęła się zberaty do roboty. Tu masz na stoli chleb z masłem, mołoko. Naicz się. Powiła i wyszła z chyży. A potem Hanka zimała kartku, która leżała na tym samym miejscu na stoli de wczera. Otworzyła jej. Naszła tam 300 złotych, a jeszcze tam było napisane, że jem cię do roka na rukach nosyła, nie dążna jest mi nycz. Że jem cię wychowywała do 6 roku, do klany piszła jest do szkoły, nie dążna jest mi nycz. Że jem ty 10 roku kupowała obleczenia, dawałam ty isty, likuwałam jak była schora, nie dążna jest mi nycz. Lem jest mi dążna, dityno moja lubą. Hanka położyła groszy na stół, pitperła się na dołony i hirko zapłakała. Uświadomiła sobie, że lubowy nie da się na jakima groszami wypłatyty. Bez matery porożnią nie lem w chyży, ale i na duszy. Już znała, że siawece nie bude chmaryła, bo pierwszy raz w swoim życiu poznała prawdę. A to jest najważniejsze. Czytała Warwara Duć.
0: Dzieci czują opieku dobrych rodziców nawet po ich śmierci. Każdy promień słońca może przypominać ciepło rodzicielskiej lubowy. Posłuchajmy wersza Bortnianku Melanii Sobyn.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo. Już nie jest słowa toho światoho. Przyszedł rozłuky czas, nie błahany. zamołk twój hołos dorohy. Ty już nie prydesz i nie spytasz, cy w życiu nam i ty nie tjaszko, chyba le w śni jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Besi dojut, że najważniejsza nie to ta mama, kotra wrodyła, lem taka, kotra wychowała. Znamy welo bajok o płannych maczochach, ale sud i tak, de zastupcza mama dobry wowiazowała się ze swoich obowiązków. Posłuchajmy opowiadania Akyma Olejara, pidnaho łołkom mama.
3: Akym Olejar, mama. Bocany jak bocany. Każdy oseny odlitowali do tepłych krajów, a na jar się zazwyczali na suśdową Matwijową chyżu, gdzie w syna chodzili swoje hnizdo. Było tak rokami. Tu odchowali paru pokoliń, którzy się potem rozselili po waławi i po suśdowych wałał. Tak było i z pomennoho roka. Wniosła stara bocany hajajca i wysiedła troje bocanów. Rozumije się, że mama i nianio, jak i wszystkie dobre rodzice, starali się, żeby swoje dzieci odchować. Przynosili im żabki, myszy, jaszczurki, hadjata, żeby dzieci skoro rosły. To nie trwało to tak długo. Jednego dnia nianio bocan nie wrócił się do domu. Ostała sama maty, wdowicia. Dzieci rosły, a obowiązki, żeby byli syty i wola ich polny, wse większe. Starała się bocianycha, ale ciężko przychodzili i łowy, może już i roki temu nie służyli. Stara była i zeszła bidna na niedobry dorochu. Jała się husiatok. Nie ostało to niezauważone. Gazda Matwi zadumał pokarati bocianychu. Jednego dnia tyżdem na nią za potyczką zostriłą i bocianiata ostali sierotami, okruchłyma sierotami, bez widcia i matery. Przyszli ciężkie czasy dla bocianiata. Przycisnął ich hołocht, a widca i matery nie było. Daremno natychali karki i obertali hołoukę na wszystkie strony. Neodkal nikto nie przychodził, mlile, wyszczale. Zaczęli słabnuty. Chorjacze słońce prażyło, a one słabli, przed oczami się im smyło. Pomocy nie było neodka. Aż jednego dnia nad wałałą zjawiło się duże bocianiu. Krużyli po niebie, to nisko, to wysoko. Ozwali się i oblitowali chyżu sąsiada Matwija. Dla niektórzy siedali na hrebi chyży, pozerali na gnizdo, czas od czasu krykotali swoimi dołchyma dziobami, a potem zaraz odlitowali. Napił mertwy bocianiata, na to dwychali swoje pyszczki, otwierali ich i prosili isty. Już ani staty nie mogli. Kłagali się po gnizdi iż dalej. A bocany dalej odlitowali, a tak mało po małe zaczęli się rozchodyty jeden po drugim, ale nie odletili wszystkie, jedna bocianycha ostała. Ona siła go środkam na komin, klikotiła, poprawiła gnizdo, bocianiata ostatnimi siłami zaczęła dwychaty hołouci. Machali kryłkami i pyszczali, chladali pożyły, a bocianycha nic nie mała, za to dwychła kryła. Obletiła chyżu, posmotriła, a pak odletiła na koniec wałała, gdy byli moczary. Neodołcha się wyrnuła i przyniosła im jedną małą żabkę. Niedołcho to było, nowa mama zaś się wyrnuła z pożywą. Tak ich kormiła do wieczora. Wszystko, co przyniosła, bocianiata pchali do swoich chłodnych wił. Kiedy się zmerchło, nowa mama przytrzymała ich do siebie i, żeby z sered nocy zimno nie było, rozprężyła nad nimi swoje szerokie kryło. Nowa maty bocianycha, Barsia, przyjęła swoją nową rolę. Na zaran robiła jak i zeszło dnia. Bocianiata byli zadowoleni, bo mali pełne żołudki. W ognisti zas zapanowała radość i szczęścia. A dołu ludzie przychodzili, pozerali chori na komin chyży sąsiada Matwija. I nie jeden kryczał z zaczudowaniem: ej, kiedyby to na świecie wece było takich materii. Czytała Natalia Połechacz.
0: Мама повне дважну ролу в житті кожного чоловіка, тіж дорослого. Помагат в рихтуванню весіля і виховуванню наступних поколінь.

0: Зв'язок з родительком мав велике значення в житті кожного чоловіка. Мами не лише дають життя, але теж креують існіння своїх дітей. Мають на них велике влияння, суть опертіом і дають почуття безпеки. Мами хоронять свої діти перед злом і вибачають поповнені през них буду. Мама єст важна в житті чоловіка, незалежні ким єст, чим ся занимат і кілкома років.
1: Володислав Гарабан, мамо. Ви нас колисали смереків колисанням, осени і зим надходячих, засхли трави полонин кольорами встаючого дня, отуляли немовлачі голови. На м'яким волосю ваші руки крилами птахів трепотали. Ви не могли нам дати жменьку більше, ніж сині очі барвінків, тишину ватр вигашених і тавро болаче немківське.
2: Читала Ганця Шмайда.
0: Podobnie jak Melania Sobyn, Michał Nesterak napisał wersz dla matery już po jej śmierci. Osieniu 1914 roku żandarmy wywezli do Talerhofu niania Onufryja Nesteraka i dwóch jego wczanych synów, Władymyra i Michała. Ciężki to był czas, ciężka rusnakowa dola. Żena i mama, Maria Nesterak ostała w chyży samitna. Wrodyła 13 dity i w czas wojny leszyła się sama. Nie przeżyła toho bolu i wmerła w totu straszną bolaczu osin 1914 roku. Posłuchajmy, jak syn Michał oddał i czest w jednym z zachoronionych wersiów.
3: Michał Nesterak, dla tebe moja maty, uż tebe ni do moja maty, ja prawdu to tu rozumiju, ta Boże mi, ja wse ne śmiju, istynni chirkej wiru daty, gdy ne posmotrił w każdej kutyk, tam siady mene mamo chłaskasz, choć nigdy, nigdy tia ne czuty, znam, że ne wmerła twoja łaska, kolejem tobie raz ostatni, ze slezą warył, wybacz mamo, choć żal bezmirny i słowo zatmył. Ty hoł była mnie oczami. Tołdy to ledwo czuty hołos, choden mi złomu, był praszczaty. Szto nieraz ja twój sywy wołos, nie znał należni, szanowaty. Czytała Klaudia Dyczko.
0: Jak zme już wspominali, mama ma wielką rolę w wychowaniu dity. Sposób wychowania i postępowania wpływał na jego postawę, lubą do rodnego języka, kultury i narodu. Matir najbardziej terpyt, kiedy widzit, że jej dzieci są krzywdzone.
4: Nestor Żylecz, nemkiwskiej matery, ani opisaty, ani rozkazaty, kilko wytarpiła lemkowska jamaty, jak my lemkołynu rusku poleszyli, tebe, nasza maty, obuchom prybyli. Ty zamoroczena i zochnuwszy spynu, żebrała szczob daty do czci albo synu. Po czużych dorochach ty nochy ranyła, wyproszonym chlibom dzietoczok kormiła. Jasnyma oczami ty ich ochriwała, w ich młode serce dobry duch wlewała. Piszką szła stepami, spała pić zaborom, znosyła znuszczania z płaczą i pokorą. W temny luty noczy dity kołysała, z krasnej młodyci babusią się stała. Hołołu pokryło sywyzny porosza, seż ty. Luba mamo, prekrasna, chorosza, choć ja i wysikle kosońki dywoczy, ne nachladna mamo, ty pełna uroczy, szto ty perenesła słowom ne rozkażesz, na pewno w czużyni u mochynu lażesz. Czytał jako tutko.
0: Mami należyć się poszana i wszutko, szto najlipsze. Posłuchajmy krasnego opowiadania Petra Murianky, peczatanoho w lemkiwski łastiłoczci.
5: Mamy den i konwalei. Andryjko bars kochat swoją mamą. Jakże ją nie kochaty, kiedy ona taka dobra, myła. Naraz zmuczena, naroblena, a siada koło neho, prytulet, źwiduje jak w szkoli było. Zaran mamen den. Što to wydumaty? Zastanawia się Andryjko. Żeby ten den był dla mamy wesołej, radosnej. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, Riuniczko poskłada bajkę na poleczci. To jasne jak dneśni den. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawały Andryjkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubit. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liścią i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonyk, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dalej. Schody już z horbka, kiedy popry starych dubach wzrył ochromatku białych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy, kiedy rosnut. Pamięta z Andryjku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pić smryczyną. Od tamal widno było ciu wielku łuku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła, pozerajte moje ditoczkę na krasny świt. Kole nie byłoby kwitia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanowate kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknuła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andryjko znał, że konwaly zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie ulicę i handlarkę, że prodawali wiazanoczki konwaly. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwaly były od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zorwaty, nie zorwaty. Lem jedno, mamo, lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do seredyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodył do oberechą, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamyn den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że mama mocniejsze niż se przytuliła go do siebie. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andryjko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.

to już wszystko na dneska. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym teksty. Na zakończenia śpiewanka Idu Domiu. Śpiewają dolarowe bracia z Gorlic.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

we wodzie. Trzy, cztery, my nas na wodzie. Dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Persze lemkiuskie radyjo. Lem.

czeradny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

toho. Osobliwoho, światocznoho dnia chcu was zaprosyty na śpiwo, który bars sud odpowiedni do gneśnioj nahody. Sud to śpiwo, których słowa odnosiat się do tematyki chrystiańskiej, a zwód się to ty śpiwo gospels i spirituals.

Witajcie słuchacze, w muzycznej audycji Radiolem FM, SK Budy Pro Muzyku Gospel. To rit chrystiańskiej obriadowej muzyki, która ma swój rodowit w 18. i 19. stoliciu w kulturze czornych, tołdyjszczo-newilnych mieszkańców Ameryki.

Zahalni muzyka gospel charakteryzuje się dominującą wokalą i tekstami, które mają chrześcijański charakter. Nazwa gospel pochodzi z staroanglijskiego języka i wywodzi się od słów God i spell i oznacza dobrą nowinę, Ewangelię o spaseniu w Jezusie Chrystusie.

gospel, jak muzyczny rit, ścisli się wiąże z odmianą spiritual i często jest spilni określany jako spiritual i gospel. Też współczesna muzyka jazzowa ma swoją genezę ciż w tej muzyce. Gospel sam rozwija się w rozmaitych napriamach, od konserwatywnych po awangardowo. I podpidojmowany jest przez następne pokolenia chrystian na całym świecie. Są nawet próby, żeby to tu muzyku śpiewać, na przykład w Rosji.

jednak tradycyjna muzyka gospel jest śpiewana po angielsku. Najczęściej śpiewakowy soliści towarzyszy wielki chór, który zachowuje się spontanicznie, pleskat.

Gospel to przede wszystkim rit chrześcijańskiej muzyki. Moderna muzyka gospel mała swój początek w 18. i 19. stuleciu w Ameryce. Niewielne muryny, kiedy robili na plantacjach, na wielkich amerykańskich gazdiłkach, żyli w zamkniętych enklawach. Byli sospilni i kulturowo odciaty od środowisk białych ludzi. Wytworzyli sobie swoje własne rytuały, które towarzyszyły religijnym obriadom. Sam śpił gospel, ciż do tych obriadów należy.

muzyka gospel od inczych rodiu chrystiańskiej muzyki odróżniać przede wszystkim jej pozytywny i radosny wymiar. Daleko tej muzyci do przytaczanych choriu, czy chorawiu gregoriańskich, czy piśni śpiewanych w tradycyjnych europejskich kostelach. Muzyka jest żywa i dynamiczna. Często sami muzyci towarzyszy też taniec i bardzo zgodni pozytywnych emocji.

Muzyka gospel wzięła się z bidy i z terpienia. Jak przyzrymy się na życia twórcą muzykę gospel, prawdopodobnie bude nas pereślidował straszny wyt. Były one ludmi drugiej kategorii. Nadawali się do służenia, do roboty w poli, czy do innej ciężkiej roboty. Ale nie byli dosyć dobry, aby stati się równymi dżawlanami z białymi. Popry tomu, że mali czarną skórę, codziennie doznawali wielu krzywd od białych. Mali poczucia utysku,

W 18. stoliciu w anglijskich tołdyjszcze koloniach amerykańskich panowała czysta mozaika wiro i spowidań. Do większych grup, które wywodyły się z anglikańskiego kostela, można zaczyslić kwakriów, baptystiów, prezbiterian. Ale każda z tych wspólnot dzieliła się jeszcze na następny. Sterali się między sobą surowe poglady, z branią zapisów ewangelicznych dosłowni. W 1743 roku John Koenig wydał swój najważniejszy zbir hymniów z antyfonalnymi piśniami, które dali początek narodni religijnej muzyki w Ameryce. Podstawowa formuła antyfony była prysutna tak w muzyce przywezenej przez Brytyjczyków, przez Anglików, jak i przez czarnych niewolników z zachodniej Afryki. Zawdzięki temu, że psalmy były często śpiewane antyfonalni, były łatwe do przyjęcia przez niewolników. Psalmy Wattsa, Koeniga i Newtona były tradycyjnym kanonem dla czarnych kostelów.

pieśni Spirituals. Początkowo były śpiewane przez czarnych mieszkańców amerykańskiego południa. Były zobrane po raz pierwszy przez Williama Francisa Allena. Zobrał win 136 takich pieśni i wydał ich w 1867 roku. Najbardziej popularny śpiewaczka Gospels i Spirituals. Gospels to Lucy Campbell, która urodziła się jeszcze w 1885 roku w Mississippi. Umarła w 1962. Do ogneska nazywana jest mamą muzyki gospel. Najbardziej znaną jednak artystką tym rodzi muzycznym była Mahalia Jackson. Nazywana ona była korolewą muzyki gospel. Urodziła się w 1911 roku w Nowym Orleanie. Urodziła się, no jak wielu czarnych śpiewaczek gospel na południu Ameryki, w Luizjanie. Jej dziadowie byli jeszcze niewolnikami. Od czwartego roku życia śpiewała w chorii. Na jej śpiew bardzo mocne wlejania mała ciż bardzo znana artystka, która zwała się Bessie Smith. Ale ona akurat przynależy do innego stylu muzycznego, ciż bardzo popularnego. Do gneska, to jest do bluesa. Mahalia Jackson, kiedy miała 16 roku, wyjechała do Chicago i planowała zostać sestrą w szpitalu. Życie jej potoczyło się inaczej. Najczęściej śpiewała w czasie różnych religijnych torzestw. Włożyła do jednego z pierwszych zawodowych ansambliów gospels, The Johnson Brothers. Ale przed 1937 roku ma już tak silną pozycję, że zaczęła nagrywać solo. Współpracowała z znanym kompozytorem muzyką bluesową Thomasem Dorseyem.

Największym wkładem Bachali do muzyki gospel było wprowadzenie bluesowego frazowania i innych elementów świeckiej muzyki, osobliwi jazzu. Mała ona niezwyczajną barwę głosu, śpiewała z pasją i charyzmą w niepowtarzalny sposób.

Trzeba teper przypomnuty, że Mahalia Jackson, ale i inczy śpiewaczka gospels bars wspierali z rasową segregacją w Ameryce. Właśnie ona śpiewała do zgromadzonych w Waszyngtonie przed sławnym peremowlinią Martina Luthera Kinga w 1963 roku. Wykonała to tu piśniu.

0: Mówili jsme, że muzyka gospel to głównie muzyka czornych, ale z czasem była ona tak popularna, że zaczęli jej śpiewać też inczy. I inczy z miejsc tych piśni już był ważny. No to najpierwsze, to może zaskoczyć lubetelił audycji Slawka Zagorskiego. Janis Joplin była wykonawczyni, która zaśpiła gospels. Najbardziej popularny artysta amerykański wszystkich czasów to jest Elvis Presley, ciż wydawał płatni z gospelsami. Posłuchajmy i ją.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy

Aretha Franklin. Zaczęła śpiewaty, kiedy ma 14 rok. No i do Gnesko wodała wece jak 50 płatni. Ale jej pierwszą płatnią była wydana w 1956 roku. The Gospel Soul

0: Nelem pani brale się za śpiewanie gospelsiu. Chciałbym przypomnieć takiego wykonawcę, który zowie się Bobby Womack. Znany może z takiego duetu Womack and Womack, ale występował więcej z Wilsonem Piketą i w duecie z Patti LaBelle.
1: Yes, you're right. The title of the album is I Don't Know. It's a whole lot of things we don't know. But there's one thing I can rest assured as I stand here today. I can truly say these words.

Podczas programu chciałbym zaprezentować jeszcze osobną płatnię. Wydana w roku 2011 pod nagłówką She Man Gospel and Soul. Od razu powiem, że bardzo dobra płatnia. Mamy na niej zaprezentowanych 14 klasycznych piśni gospel. Co ciekawe, pił z nich Shimen śpiwat po angielsku, a pił po francusku, co może być dla niektórych zaskoczeniem. Trzeba powiedzieć, że nawet piśni gospel w Ameryce były śpiewane też po francusku za to, że w Luizjanie do dnesko besiduje się, a przy tym śpiwat w tym właśnie języku. Posłuchajcie paru wybranych piśni z płatni Shimen Paddy, Gospel i Soul. A ja się dneska z wami praszczam. Zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal. No.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.